0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ej žito, žito, drobučké žito. Ej žito, žito, drobučké žito. Pojďme, mámila, sežneme mi ho.